0: Na to móžu wam wězo wotmówić, što na swiecie tu chcemy. Chcemy wězo rozwoz poskać, a to dźensa rano z tutymi temami, Bettina. Dobre ranje tebi najprost.
1: Dobre ranje. Hej, hej, wedro je tema, taka poznińska, kóżdy lada, zo móżeš ti prawie wele kupać, kodzić. Po zajšłych dniach pak je so dysadys dyszowało, to pak nie je wele pomało za ryki, spiaty jezory a tak dalej, što suchota z naszej przyrody czyni nimo tyś te rujkich wojeniów, štesmy wczoraj jeżo rozprawili, hej dżęca, że tyś z tutej temu tak rec nekak dalej. Potom poladamy wiezo tyś na kulturu wódwoska, rewanska modzina so mianujcy hotuje na festiwal do rumunskie, tyś w tym dżęca wiace, a najo kolega Beno Šota hotuje so dženca zaso se suchomobilom do zawodu. Dženca naređe je zawod Edding. Haj štutajki pisak na pisanskim lidze nima.
0: To a ište vele viac po takim dženca rano našim programje.

To bě hižo spěwaka Elena runje pola nas serbskim rozhłosu. A štó hewak chce dźensa z nami do dnja štartować? Tole woni su. Katarina Šinkorajtowa ma za nas dźensa rańči postru. Wieso strójna z dźens rano tež Michał Cysz. Coffee Beach, możemy dziąć rano z Danielu Hazec. Wszystkie tutaj tytule czekają na nas hacz do 6.

Gdyż nie tylko z oknom takle wonladasz, potem z cyba prawie nie wierisz, zo ma dżęca być taki hocy dzień, nie tylko bydl nasz jest, czy o tym więcej jeszcze przewele widzieć nie. W przychodnich czasach mniejszych słończko skadza, a one przyniesie nam biegu dnia hać do 33 stopniu. Jeno już niekotrym roczołki na meteorologo jo wieszcze, a

0: Dosać mięczyno do napu 60 nedomje, a to je pola nas sredu wiezo czas za...
1: Rzecznie kuczyk w serbskim rozwozu.
0: Dżęca z dr Aniu Bohanczuwi.
2: W serbszynie znajemy wurazy, narodniny, posmiertne narodniny a posmiertniny. Pola słowo narodniny a posmiertniny drje nedobi nichtu wo woznamje przemyslować. Dola pola wuraza posmiertne narodniny zaso to być trochu hinak, ale poprawom je to cyle jasna wiec. Adjektiv posmiertne zwuraznia zo je nyszto posmierci jennej osoby. W kontekście z narodninami, tuż eksplicitnie na to pokazamy, zo je wiesta osoba hižo nieboha. Gdyż wspominamy na 150. narodniny serbsko-prócowarja, jedre jasne, zo nie hižo žiwe. Ale gdyż dzewo 80. albo 90. narodniny, to nie wiemy. Tuż je wuraz 80. posmiertne narodniny eksaktniši. Togoľž nudom wiemy, zo je tuta osoba do swoich 80. narodnin zemrewa. My pak datum naroda wužiwamy, zo bychmy na nju spominali. Zajmawe je, zo Nimce wodpowiedne nimske słowo nie znaja. Oni wužiwaja w podobnych kontekstach vačonske słowo, postum, postume erung, einen titel postum verleihen. Zisku z narodninami dole pak ne funguje. Tuž mamy z našimi posmiertnymi narodninami rěčnu wosebitosć, kotraž je po mojim měnjenju hutna wopkować.
0: To bě je dženstniši rěčny kučik z dr. Aniu Bohančovej.

pěć mjenšinu do napu šestřiche a zmičenu nastež sobu von do světa. Tak šako je to Michał Cuštyš, runje spěvał jeho titulu. My se vy zastajne veselíme přes vaše dołolowe postruhy, dokal das često lica podali, abo dokal co jeszcze poda, czy prózdnina, ale co wszako jeszcze nie są nimo. Postoče nam rady ze swojego dołola fota w obrazy widia, kajszczyż przeco są no tyż prostsze dwie lince. Najlepiej czynicie to przez naszą chatową funkcję w app MDR Serbia. Tam możecie też fota a widia przypowiesnić. A wiatr rybdeke postrowy smy już dostali od moria, z horu, kiba też z miasta. Takie jedna przyposłuchaka nam sama pisała, zaczyna taką prawą turu. Z Dortmunda startuje, potem przez Mnichu, a dalej do Wina. Se szelakore wiece wodkrycz. Až to, že si vy odkryli, v naši app MDA Serbia môžete napísať, a když my rozvoj sunice sa vy zastajne, přes digitálnu dolu kartu veselíme.

Dźesać mjeńšinow po na pół šesćiche a tu su naše pokiwy. Dźensa wjezy, wo tym smy rano hižo rěčeli, putniske kemše w Krupce. Wšitkim tym, kocuž so njesu jišće, prawie rozsudźili praju, kwile jišće maće se tam dojeć, kemše su mjenujcy dźesaćich. W Nebelčicach móža so wobydlere dźensa wo spěšnym internetče informować, a to wječo šesćich w gmejnskej žwoli. W čornym komcu, w tamnišim krabatowym mynje, je dźensa zaso kino wječo, a to po tłym nebjom wjezo. Wječo dźewiećich pokaza so film Ein fast perfekter Antrag. Heino Lauterbach mezdrujem so buraje. A jutře widźeće po tom čornym komcu film In the Grey. Stajnje w dźewiećich potekim, wot na po 8 hižo mače tam přistup na areál krabatowego mynja. W Muzeju Zapadnje w Łužicy są dzieci jutce do brązowej dziewanie proszeni. Cieczą tam formu sotowić, a ją potem z metalom wukidać. Tak może się dzieci perszczyn rynku, albo też kwok sotowić. Tuta dziewaniczka, która się z brązu zabiera, je od 2 do na pustyriach. A to warstwo Nadzija prosy piatk na kolesowansku turu pod hesłom Serbskie impresje. Cieczo tam z wami zromadnie 12 km przez Maleszycy, Brezynku, Kluksz a Strożu kolesować. Startkie potekim piatk po południu Sztyriach, a to przy cyrkwi Maleszycach. Przyzywić możecie so za kolesowansku turu pola rycznego motywatora, pola Lucjana Kaulfersta.

drobnje rozprawjeli. A podladnaj tutym padźe mataj so nětko tež zajeć, to zdźělištej Zorjelske statne rěčnistwo a Zorjelska policajska direkcija. W obskoržene maš, jako so padźe sypnjeneho domu wumjatuje, so staj eksploziju zawinowałoj a to z tym, so staj tamnejšie pince metalowe dźěle a ruhe kradneli. Mužej, jako sežitaj, hižo druhich jednanjo dla wyjatbje, dla toho so nětko tež netreba za nimi pytać. Nakwine posudki te w obkručeja mjesto z tym też eksploziju pfuna jako przyczynu sypnienia twarzenia, przepytowania tepak przyjuszym jeszcze dale traja. A ja, psychiatryczne posudki, te maja nitko winakmanosć w obwinowanych jeszcze wyjasnić, gdy budu tutaj przepytowania zakończone, to je tu chwilu jeszcze w otorene. Może pak siedzi tutaj jakaś prajny jeżo.

0: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prašej so!
1: Chceš kakao?
2: Haj, rady! Kajki da ty dženca upadaš?
1: Eksperimentuju, Runje.
2: Ale pustnicy dženca nesvědčimy tadyjo.
1: Nie, ja wiem. K pustnicam mi ta vočna klapa njeby dosała. To by si jeszcze kwobuk, albo rubisz go za wowu, kolowy, szkonie, a pas z desakami w obstarać dobią.
0: Witaj, taj.
2: Witaj, Lexio.
1: Dobre ranie, Lexio.
0: Arr, z czym eksperymentujesz, tarejo?
1: Z moi maj woczu maj ak manos czu widzenia.
0: Huj, jak to minisz?
1: Smój z Morycom przy Lego Twarynu podcast o piratach słyszałaj. A tam jewe się zapraszenie, czy dla ma pirat poprom tego wocznu klapu?
2: Załyszcze, dokąd ma jedne łódzko zranione.
1: To si też myślach mój, ale nie, je druje przyczyny.
0: To trichy, tadej ma prawie.
2: Bon, dobitaj mi o tym proszę powiedać. Sym najskie rejeniczka, która śnie o tym jeszcze przemysłowa, czy dla drema pirat wocznu klapu.
0: Tady jo, chceš ty, Josefine, rozkłasć, kajke so to ma?
1: Derje, ale jelinyż to poprachuje, powiedaj ty dalej, Lexio.
0: Tak to čini moj.
1: Potejkim, zobyś u piracza wonie znaczy za nadpady na morju albo przy poprjochach je jasne. Cychu drotne twory albo pokłady kranyć.
2: Haj, to trichy.
1: Wieso starachu so szyny, tyś mo swój skłócz. Wodpowiedne pwachty a swojskie brunie dobrachu so prawidłownie ladać, a też horizontnie się so wopkietuwać. A wieso doby się so wopsadka z jedziu zastarać.
0: Wszystko prawie tak, Tadio. Lepiej to nie by mu zimać.
2: Ale czy dla nitko ta łuczna klapa?
0: Tadio, proszę dalej.
1: Piracza byś już cały dzień na wodzi popuczył. Junu horyka na hornym dzielu, a potem zaso deleka na delnym dzielu w wodzie. To so też delna wubia menuje. Horyka by swytło, a deleka by ćma. A zobychu so poćmie spysznie orientować moli, przyjotłachu jedne wódzko z klapu na ćmu.
2: Ach, geniane! Trzeba wódzko tak długo, że se na swytłość albo ćmu zwróci?
0: Haj, tady ma prawie. Praj so, że są to 16 sekundu, kiż wódzko k przestajeniu trzeba.
1: A to runie wuspytam. Pądu nydom ze swytłej kuchnie do naszej ćmowej pińcy.
2: O, to co też wuspytać? Tady jo, sym si bożišo klapu o tebie pościć.
1: Ja to laj ścienu dru za tebie zakumam. Proszę, Jara.
2: Dziakuju.
3: Ahoj, wamaj.

0: z dypkom na posetmiche.
1: Serbski rozwóz. Powiesce. W studiu Bettina Wenderotowa.
2: Dobre ranie. Suchota a kytroniski stav wody tež ve Łužiskich rikach zabiera politiku. Kajž zdźěličer a Braniborski krajny zarjad za obswět su zamowiči Berlinje, Braniborski a Sakski kraje přesahovacu wuběrk zvołali. Přičina za to je niski stav wody šprevi. Gremi ma naprawy zdźěłać pegel riki za so zwyšić. Z pjatoch jezorach pak tež nie dosć wody, štož je zče mało dešća zumě a naliču. Budyski z pjato jezor je jenož popone. Tohodla chcedža z Grotkuského z pjatoho jezora vodu do šprivě puščič a situáciu voložič. Sakski obsvětový minister Georg Ludwig von Breitenbuch rekne, zo dešte zajšvrtňu nedosahaja pohoženie rozrisač. 19 rebarku a rebariu serbského folklorného ansambla Vudvo, kaž tež viacori hudžbnice odjedu dženca do sedmirodskeje rumunskej. Serbsku delegaciju naveduje taj Monika Süsova a Važi Handrik. Mestačku Kristuru Seku jesk su udvočenjo hosćo mađarskeje menšine. Pjatk večer predstaja oni tam serbsku rejvansku kulturu na koždoljetnom vopomnjenskim svedženju na mađarskeho narodneho basnika Reka Sandora Petofija. Planovane su nimo kulturneje vumjene tež dalše menše vústupy ve vokolinje. Pundželu so vudvočenjo za so domena uroča. Budyski Serbski institut je od zajšłego měsaca s čłonom syče Koperniku stawizny a kulturne herbstwo we wukodnej Europie. Wodnětka wozjewja institut na online-owym portalu syče informacje o swoich projektach a wustajencach. Tak su sledźenja a poskitki wo ryči a kulturje Serbu zjawnosći hišće widźomniše, rěka ze Serbskeho instituta. Aktualnym wudaču magazina je mjestrujim nastok doktora Friedricha Polaka wo obrazu Serbu zažnym turizmie w Butach wozjewjeny. Koperniku je online-owy portal Herderowego Instytuta Marburgu. Na nim informuje 34 instytucje sowie niemskie w stawiznach a zromadnym kulturnym herbstwie we wukodnej Europie. Z nowym szulskim letom przewozmietaj Jürgen Bartsch a Kai Zeithamel Sportkorner Kulowskie Sportonie, gdyż dzieli miejsce Kulow wienuje taj so wukupowanej ryznik a kucha najprzedy zastaraniu z obiedom na krabatowie zakładnej a wyższej szuli kola August Skoco. Noa i wopospodari chce taj po swojskich informacjach regionalne a dobre zastaranie szulu z obiedom zaruczyć. Dotalne wopospodari lokala Kulowskiej Sportonii Petra Schulze a Peter Papke so po niemalje 30 letach z gastronomii rożonuje taj. We wojewódzkim zwierzęcu są niedom 3 drużyny ptaczko dorost dostali. Tak mają nitko mandżurskie żorawie, sniehowe sowy, a zundarskie orientowe rohacze modżata. Kaj rzecznica zwierzęca zdzieli je plałowanski wóspich w osobie zweselacy, dokąd są wszystkie 3 drużyny ptaczko worożone. Kajž z wojewódzkeho zwierzęca dalerika je plałowanie tutych zwierzętów ważny przynosz k zakowaniu worożonych drużyn ptaczków. A to one byśmy nasze dżęsniejsze rańcze powieszcze, kiedyś namakacze cały dzień też na internetnych stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Wyszczy dżęca, słoneczny, prózdniński dzień dziwe slebro zaleze na 30 stopniu, wostanie sucho, jenoż niekotre mroczałki so po niebiu czahaja, a zmiemy pak też, no haj, trochu wiecika ze z juho wukoda.
3: Dobru jezbu wam przyjemoj, możemy to nietko cyle krótko a słodko dziarzeć. Samochodź do krupki, jeszcze tylko swobodny.
1: Serbski rozwóz.

Dosać mniejszynu dosyć mi się nam szako kiwa za so wiecza holcata za piatk wieszczana meteorologojo 4,30 do 8,30 stopnia, a dostanetko ruczo do paminacze kunc junia, to miechmy szako 4,40 stopnia samo, a za runie tutun czas mamy netko też nowe wuodnoczenie, a tutaj przyjdzie z wopkodą, one mienujcy z dżila za suwo wiele, wiele wiac wody przedali w tutym poslednim tydzieniu junia, na poslednim końcu tydzenia w juniu mianujcy 7,7% wiac mirnije albo cichije wody jest przedało, a 3,6% wiac wody z barliczkami ta krec. A nie zabudźcie się tu już też tyle dny, prawie wiele wody nalecz do szklince a ju wupić.

0: Či když tutu melodiju słyšiće, potom myslíće zavěsće na naše dundakowe rozvosowe hudančko, kotrež jak každý měsac za vás máme, tute čaka hižo pondželu zase na vás. A s tym poladamy do Jerec. Znano macie jeszcze projekt Miesto Rijuje w pamiatku, kiedy są tam w juniu przewiedli. Wie to projekt, pola kotroż możachu są w opiedlerio w obczylicz, a kiedy zabierasz się z wużadaniami regiona. Strukturna zmiena, identita a demografiske wówicze bych u tam tema. Rejane w obrazy, rytmy, kiedy sobu stonu, a k tomu zajmała stabilizna. Wie to kulturny projekt, kiedy je tożto ludzi sobu stonu, a to dla sobie nitko jeszcze raz wożywili. Wosrycz Wóżyckiego Centra Mienucy Bytina.
1: Hej, zawyszy tożto z was tam dys a dys nakupować, albo raz po nim dunda. Hač do sreč septembra vuladače tam netko vosebitu vustajencu sređišću steji tak menovana Tvarska brigada, kotruž su ekstra za rejovanski spektakl zaožili. Zromadne s timom kulturneje fabriki su tede za projekt jevišćo a rekvizitu tvarili, paslili a rune tute penja netko vitrinu tam na kupovanskim centare.
0: No, ale tam nie są jenoż eksponaty widzieć, ale k tomu są też dość ona dość rozkwalczonić, wiono?
1: Cyle prawie. Profie a czestnohamcy, wobydlerio a zajimcy, wojerec a wokoliny są so rejowanskim projekcie tak rec na najszelako rysze ważne ze swoim wobswietom rozestajeli. A tun ma wy a wokoło wojerec szako swoje cyle swojo razne wużadania. Prašenja kajeż, što stanje so stołašnosću, kotraž była dżin a starša, štu przełza ladanie, dzieło zariadach, kubwa młodzinu abo produkuje industrii, multimedialne su rejovario, spivario, hučbnicu a dziwadzielnicu temu na jevišćo přinesli, šitke šest przedstajenju by tedy vupše date z počatki junija, zoby projekt zjavnosći dalek Klinčau su potekim tomu netko jeszcze raz eksponaty widzieć, kiedy projekt rozkładu a zjawności zbliża.
0: Jeli dundacze potekim przychodny raz po Wóżyckim centerie, poladajcie raz dokładnie, a wobladajcie się w ustajeńcu Miesto Rijuje Rosud. Hasz dosyć septembra witriny tam steja.

Tuž nětko los jedźe se hišće dojedźe, mjenujcy Džesačich na putniske gemše Krupce. W Nebečicach móža so wobedlerjo dźensa wo spěšnym internetće informować, a to wječo šesćich gmejnske žurli. Film ladać pod tłym niebiom, możecie miastrujem w Czornym Gomcu, tam maja lica w leczu zasad jakie kino leczo zariadowane. Dżęca wieczor widzicie tam film Ein fast perfekter Antrag, a jutze potem film In the Grey. Filmy zaja so stajnie dziewieczych, hižo wot napowosymich, pak was tam witaja. W Muzeju Zapadnie w Łużycy są dzieci jutze witani, a to do brązowie dziewanie. Chcecie tam formu sotowicz, a ju potem z metalom wukidać. Tak może se dzieci perszczyn, rynku, albo też kwok sami sotowicz. Wot dwiemaj do napuszczorioch. A to warstwo Nadzia prosy piatk na kolesowansku turu pod hesłom Serbskie impresje. Chcecie z wami zromadnie po takim 12 kilometru kolesować, a to przez Maliszecy, Brezynku, Kluksz, a też Stróżu. Start je piatk po południu Sztyrioch, a to przy cyrkwi Maliszecach. Jeli chcecie se na tutym kolesowaniu w obczylicz, przyzjąć się pola tamniejszego rycznego motywatora, pola Lucjana Kolfosta.

A připad tu pola na serbskim rozvosu vězo ničo nepostají. Vo hučbě rozsudže měnucu hučbna redakcija a tute titule su dženca za nas spřihotovali. Do vody podamy so z Julian Barukoc. Dziś Andreas Wicking nas dżęca do nowego dnia przełodża. A chwilę po naszym zdaczu nie ma Maria Marcyna. Ona pak przyjrzym tu pola nas zaspiła. Wszystkie tutaj tytule słyszycie po takim, hać do 9.

0: So portionieruja stajnje 10 pisakow romadźe, a pońdźa dale.
1: Hej, na kóždy pat, a 10 pisaki šetce odličene hodweja od jednoho senzora. Tute so, tute 10 pisaki, te so storča pon do jenej šachtelki nuc. A tuta šachtelka na koncu hodwešće jemo přez jednu wow jedžena. A ta wowa kontroluje, hacu to na kóždy pat 10 pisakow, jeli su jedna živeč nucka, potom ta wowa to putne, a ta šachtelka da so won położi.
0: To jest potem ta kunczna kontrola. A to jest nie tylko kaszpanie, to jest prawie, to jest tu międzynarodny label za tą pisak. Wody uprawdzie do wszelakich cudzych krajów ułożuje, czy to na przykład tej dżęca za na plany stało.
1: A dżęca rano są label z naturych bieżeli za Wielką Brytansku. Tutaj są znowu odczuwane, tutaj znowu leża w składzie. A nieka są runne label na tej maszyni, gdzie żyja do całej Europy. Tam widzimy niemską ryczorka, szpansku, francusku a tak dalej. A to są quasi międzynarodne kaszpanie w Europie, a to są tam przedaja.
0: A wy macie też jacery z tymi, to nie jest tak, no, że jenoś budyśiny tu je, to te edynki są produkuje, a wy się też na jacerych miastach, też międzynarodne.
1: No, a z niemskie mamy na promocji z tymiścia jedną produkcję, jeden wielki skład, a quasi nasz wielki koncern. A w całym świecie są nasze pisakie produkty, jak na przykład w japońskiej albo kolumbijskiej są też produkowały, a też tokuskie.
0: Aj, potem gimme meze narodne nastajene zawod, a tu je budyšiny, tu dobiš kuži dži lalac, zo te mašine beža, zo so šitko poradžia, zo pševele pisako von nepane, kotrež neodpovedia kvaliče, abo zo tež mašine stejo neostanu. Što to šitko k tomu suša, a što šitko tež ve skvadže leži, a vo čimž také přemysluje, što môža do přichoda činič, vo tem, a co me požišo išče raz s Rafaelom rečeč.
2: Hara knježi potelkim budeske fabrice za pisaki šednje, ale žaden strach, zato maja tam sobudživačerjo tež škit za vuši. Nije pak tak, zo jenož produkuja budešinje, nije tam tež pisaki dale vujivaja. Votem zoniče potom pozdiša vjace od naša reportera Bena Šote, kiš je z Rafaelom Vjacbokom popuču fabrice Edding v budešinje.
3: Serbski rozvoz popuču Live na Szczelaku.

0: Na podźewiećiche.
1: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Bettina Wenderotowa.
2: Dobre ranie. Suchota a kietroniski stał wody tež we wužiskich rikach zabiera politiku. Kajž zdzieli čera Braniborski krajny zarjaca w obswie, co zamówiči Berlinie, Braniborskej a Sakskej kraje přesahovat co wubjok zwołali. Přičina za to je niski stał wody šprevi. Gremi ma naprawy zdziewać, pegel riki zaso zwyšić. Z piatoch jezorach pak tež nie dosť wody, štož je zči mało dešča zumie a naliču. Budyski z piatoj jezor je jenoś połupony. Tohodla chcedža z krótkuskeho z piatoho jezora wodu do šprevje puščić a situaciju voložić. Sakski obsvětový minister Georg Ludwig von Breitenbuch rekne, so dešče zajšvuchnju nedosahaja pohoženje rozrisač. 19 rewaku a rewariu serbskeho folklorneho ansambla Wudwo, kajž tež wjacori hudźbnicy wotjedu dźensa do sedmirotskeje rumunske. Serbsku delegaciju nawjeduje taj Monika Süsowa a Bwaži Handrik. Městačku Kristuru Sekujesk su wudwočenjo hosćo mađarskeje minčiny. Pjatk večo predstaja oni tam serbsku rewansku kulturu na kóždolětnym wopomnenskim svědženju na mađarského národného básnika Rieka Sandora Petofia. Planované su nimo kulturnije vuměny, tež dalše menše vústupy ve okolinie. Pondželu so vůdvočenjo zaso domojna uroča. Budyski Serbski Institut je od zajšłego miesaca z członom Syče Koperniku, stawizny a kulturne herbstwo we wukodnej Europie. Wodnietka wozywia Institut na online-owym portalu Syče informacje o swoich projektach a wustajencach. Tak są sledzenia a poskitki wo ryczy a kultury Serbu zjawności hisze widzomnisze, ryka ze Serbskiego Instytuta. Aktualnym wudaču magazina je miestrujem nastok doktora Friedricha Polaka wo w obrazu Serbu zažnym turizmie w Wotach wozywiany. Koperniku je online-owy portal Herderowego Instytuta Marburgu. Na nim informuje 40 instytucji suje niemskie wo stawiznach a zromadnym kulturnym herbstwie we wukodnej Europie. Z nowym šulskim letom přewozmětaj Jürgen Bartsch a Kai Zeithamel Sportkorner Kulowskeje Sportunje. Kajž zdźěli město Kulow věnuje taj so wukubwanaj riznik a kuchar najprede zastaranju z obědom na Krabatowej zakładnej a na wyšej šuli Kola August Kocor. Nowaj wopospodari chce taj po swojskich informacjach regionalne a dobre zastaranje šulu z obědom zaručić. Dotalne wopospodari lokala Kulowskej Sportowni Petra Šulce a Peter Papke so po nimale 30 letach z gastronomie rozženujetaj. We Wojerowskim Zwierjencu su nydom tři družiny ptačko dorost dostali. Tak maja nitko manžurske žoravie, snehowe sowy a zundarske orientowe rohače modžata. Kaž rěčnica zwierjenca zdźěli je plavowanski úspěch vo sebje zveselacu, dokaž su šitke tři družiny ptačko vorožene. Kajž z Wojerowskeho zwierjenca daleka je plavowanie tutych zwierjatów ważny přinožk k zakowaniu worożenych družin tačko. A to byś u naše powieście, kiž namakače tež na internetnych stronach a app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Modre nebio słońco, tak znajmniejsza tu budyżinę upada, dżęca cały dzień tak wostanie, jenoś niekotre mroczałki so ewentualnie k dekoracji przybliża, a żywe slibro zalize dżęca na 30 stopniu.
3: Wszak jednak czarnie w Łużycy, Drieżdżanach, albo też hać do krupki, pucze są swobodne na naszym końcu.
1: Serbski rozwóz.

0: Tomasz, coś je dospiewał, 5 mniejszyn do 9.
1: Nabożne słowo.
0: Madżenca Milena Szwedzic z Miłocic.
2: Znajecie to? Woła po nas to-do liścinami, a ćwiczy od nadawka k nadawki przez dzień. Dżęca, 24. julia, woswieci cyrki żonu, kotra Sirunę to też znała. Zjata Marta. Ewangeliu po Lukaszu steji, sobie Jezus pola nieje na wopycze. Marta je rotirowała, wariła a kwatała. Je sotra Maria sedzeše porno domu prosće jenoš pola Jezusa a je przyposłuchała. Jako so Marta horšeše, praj Jezus je, Marta, staroščiła se a so mnohich vecu dla nepokojiš, ale jeno jedneje je treba. Jezus nesvari, dokiš Marta dživa. Dopomina ju jenoš na to, so nezabudže předrhač. Mój pokiju za vas, dženca. Činče to kajš Maria. Bošče za přichodne 5 menšin handy nabok. Vostajče vopokovanje stejo a synče so skrutka. Předrhajče. Popšiče si tutu přestavku s Bohom. Zbytk může čakač. Tutym zmysle przyjął wam rjany, mirny dzień.
0: Praj nadalku a samowitości farskie wikarie Milena Szwedzic.

Libot cena jo bom leta 2026 dla cogo su jenu pytali a uznamenili, to zgeniosze w naszym aktualnym przynosku. Ze serskiu komponistku a grajarku na wesebnym instrumencie na terminie sme pytali, któreż żywa na nowym projekcie. Usledki dożywio publikum ten tydzień pietk w USA, na to my że szanarsk wysz. Dalszne żyje naszej serie w Nowej Slepjańskiej Moży sme przygotowali. Poglednjamy z wami do nowego udarza naszego serskiego tyżynika Nowy Casnik, a dzisiaj mogę się jaselić na czojenko z myszkami a myszakami. Wiele wiasla życzę wam przy przysłuchaniu.

0: Raz, dwa, trzy. Žižik Radio. Ojowaś, Žižece Pastro.
1: Wo wesebnym myszaku sprzałszo redniju brodu żynca słyszysz o lubie Žiži.
2: Myszak w Chaszybuzu. W Chaszybuzu lubie Žiži. W Chaszybuzu mają najredniejsze myszki a myszaki. Wierzcie mnie. Jo, na przodu tak. Dokulasz mają tam szykne myszaki brodu z buksą. A myszak Adalbert jo niega miał najwietrzy a najredniejszy buks. Nięto pak su jomu wed buksa jano nikotare nitki uszy westali. Dogodla jogo teke nichten wieci niejo było Adalbert, ale jano mistar buksonitka. Miejsca buksonitka jo stoją kóżdy żyn zajcza ci naszczo minuto przed gledałką, aby sebie nitki swojego buksa rownał a robkował. Pierwej, aż jo ze swojego myszelnego domka stupił na berlińsku drogu.
3: Słyszam do wysepnych myszaków, a są kradł wielkiego chłopczyżynia. Mi jo predoniki su byli chłopiażne zwierje, ta. Ale szykne wyjowania su przetrali mimo wielkich zranieniu. A zwiestość, co są wytnych zderbnął, swy mega wielkin chuchwalowany buks.
2: Tym drugim chaszybuskim myszkam a myszakam jo było to wielicanie misteria buksonitki już o dodosće znate. Weni su jano kiwnuli z głowu, niekotare pak su jano hyści wili z głowu. Jaden dzień jo mutra myszka myszolinka plasu se dojc z piżarni namakała przeliż dobre kuski twarożka. Se wie, aż te kóżdy mysce sweże, ale nic jano myszkam. Teke susy dojce razi twarożk jeże, a im kradu mucy. Gaż su myszki a myszaki zase raz pebyli w ich spiżarni. Co jan w takim parze pemega? Susy dojc ujk jał polecał pasle. Ale taka stara, mudra myszka, myszolinka se tak laszko łapisz nie dajo. Rozgliednie jowena se obijała pelicanych paslów, a jo sebie swy brjuszk dosytyje wele natkała. Liepta, aż jo była ze spiżarny wen, jo se przed mistarjom buksonitku wielicała, kak derje ten susy dojc twarożk słoży.
4: Mają tam twarożk ze żirkami, a taki ze samej butry. Samo twarożk ze zelkami, a już ci lepsze z wyryżkami wynimają. A co w ogórkach mają mydry twarożk. Przestań, że się jan to raz. Mi już o sliny bierze, każ jano na to myslim.
3: Wyr jeszkowy, a mydry twarz grzetnie, jeszcze jam saunijsom. Myszyk zagrucy typ, myszka myszolinka, a nin to my se derje. Jak mam se dostać do spiżarnie, to już o dawno wim. A pierwi, aż mi stara myśl te najlepsze chwostczonki wytnia, co holim sobie malsnie sam te słodne kuski.
2: Mister Buksonitka pak jo nierozgliedny myszak, gęż zazdasz im hyści nic we paslach słyszał niejo. Togodla jo w spiżarni snuchotał za chwostczonkami, a szłop. Ach, majekos, su pasle zapraznuli. A przy samym cewy sliedny žil buksa, mistarja buksonitki jo był.

0: Mniejszy buks, wszekno gwaśenie a robkowanie myjok buksa jo pidermo. A aż raska nie samego hopytaż ten swodny twarożk, wytom za usiem nie pojedem. Co jan jo mi myszka myszlinka zasi raz napije dawa.
1: Stukanie a mienanie jo było słyszasz, pecewem chrzebskim myszonem swieszy. Niekotary myszkam jo było miejscaria buksonitki samoluto. Gasu jo go trosztowali.
2: Och, wszekno bym mi go jeszcze wiele, wiele gorybisz, miejsca buksonitka. Przedstaj sobie, gaszty nieber jano najrejdniejszy buks przysajził, ale teke jeszcze swoją opuszku. A sama swoju mudru gwołku.
1: Mistar buksonitka jo musał chylku wetom se rozmyslować, co się jemu młoda myszka równo groniła. Petem jeven wetyszeł. A kto się dokradnie za nim gledał, jo zaupytnu, aż jo wen ze swojeju mudreju gwołku kiwnu. Jano tak za siebie.
3: W Chrzebuzu mają najrejdniejsze myszki a myszaki, jsme słyszeli. Se nażijam, aż ja se wam dzińcajśne czojenko spodobało lubiżiści. Wicze caka już dalszne na was, po takim mniejsza serie aż do wiczego.

0: around 9 o'clock at night on by Central Park, and I turn a corner and there he was, a giant owl in the middle of the sidewalk.
1: The wingspan must have been...
2: Jeden taśk obguzlujo cewu metropolu. Smy w USA w New Yorku. A żowo flako, to jo eurazijska sowa, konkretnie szubut, činašče let jo żywy był w klitce, pen leše 2023 jo ulješel z tamnego zvierenca. Jadno leto jo był liche w wielkim mieszczańskim Central Parku. Jedna nowa filmowa dokumentacja pod titulom Wired Inside ulicuje czojenje Szubota.
3: I hear him! Oh!
4: What happens when you take a bird that had been in a cage for his whole life and you just let him go?
3: He's wild, but he lived with people all his life. We've never seen anything like this, ever.
5: Aj wiele ludzi su jeho bobkeczubu, ale przez całe leto a su jeho stawiznu przewodzili, aby się jaro zahorene po to, jak deryje so flaku żywieniu w New Yorku przymierzył. Wiele ludzi je flaku symbolom za swobodu, a za zwisk miast przyrodu a miastom. Podwał.
2: To groni znata serska grajarka na tereminie Karolina Eik. Wena jo stvariva soundtrack za film filmovu muziku.
5: Mie je vo sebie zahorivo, kak čitne a samostatne vun beje, a kak so vopstojo nas čam přimirio jo. Jo stavizne pak su tež zrudne a bone pečevko. Jo svoboda je rjana a inspirirovaca, ale runo časne bi živen

0: tych synkow nowe instrumenty kreirowała, a potem z tutymi instrumentami sam komponowała. Tak prajne, na przykład też masz jen piu, jen taczkę, bo piu, potem masz to w wszelakich tolinach, piu, piu, piu, a potem masz melodię z jeno zvuka.
1: Ja, a rezultat tego procesa słyszymy o, to jest udejsk jeje filmowej muzyki.

0: Lepjańska moda se uwija. Nowe designowe drastwiny žile su nastali, ako graju z tradicionelnymi serskimi suknami. A to w ramiku wesebnej živarnje projekta Zorb it weselipem. A to niż lepsze, wet przyjdecego tyżynia budu unikaty naprzedajn. Kóżde žen wam jaden taki unikat przedstajome, a to ceni ninto za was Gregor Klim.
1: Lepjańska liše. Tak je titel kolekcije, wete

0: Wiski Wymarowieje z Lubniowa. Wena prezentirujo trzy wesebne bluzy z tradicionalnego slepjanskiego sukna w białej, mödrej a teke cerjenej barwie. Te zwierchne żele dają se indywidualnie przy talje gromadu wiedzaż, wenn je zwiedzuju moderny look a komfort. Wesebny nagled pitują tej ramienia. Wojo przeżywała liska stare burskie szorce. Wóźle tego jo przyszywa za sersku drastu typiske carne samoszane banczyki. Ku tej kolekcji słysza tekem wielicna, dwójka, lieszojska koszula z czerwonym suknom serskiej lapy.
1: Jogaše gledašo na naš internetovi blog, namakajo še tam fota ved aktualnije kolekcije Liski Vimoroveje. Pšiduce tižen ved vautore su je unikate napšedajn, a to v Sarskem kulturnem centrum je v Slepem. Mösliša na to ved kuždigo žila majo jano jaden eksemplar. To je to vesebne, pa takem bedeli hvataš dalšnu drogostku projekta ZOP-IT vam viče v Sarskem programje predstajome.

0: Kóžde lěto uzwěliju załožba dr. Silvius Wodarc přirada a kuratorium BOM přidocego lěta. Kuratorium obstoje z čižašća cłonkojskich organizacijo, mjaze nimi napřikład NABU. Za lěto 2006 a 2006 su uzwělili Lipotcynu, nimski joto cita papel. Maria Elikowska-Winklerowa joso obšašała za tym BOMom na našich sach.
1: Lipotcyna jo BOM tego lieta, nimski cytarpapel.
2: Myśmy we Liškowku wesyny mieli starsze, te si mieli drugie słowo. To jest Wysyca, ten jest Wysyca jo cytarpapel.
1: Jo, prawie. Lipotcyna na serski tylko Wesyna albo Wysyca. BOM jo rozszerjony po skoro całej Europie, a rościo tylko na usokości aż do 2000 metrów nad merią. Jo ważny biotop za żadne drużyny zwierzęto. Tylko we naszych sach są libotcyny przecież rosli.
2: Tośmy my tylko mieli tam przy janej drodze na ulicy w Liškowku.
3: Te libotskie to są na przyszłość mojego gumna.
4: Na tej ulicy my tutaj BOM mieli. Ten tęcens nie był wielki. Ten nie mykrynu dość wedy doch, albo co. Ile brazy są takie sknuli, a ten takie tam stoją, a ten takie pęd usknął.
5: No już ją wyda była. Już wszyscy są mogli wydu dosegnąć.
1: Nieżi 150 drużynu insektu, mylbu, bruku albo miateliku jo pokazanych na libotcynu, ako to jadnuczkę żredło co robi. Dokulaż jo drewo kradu miekę, nastawają w nich żery, ketereż su za drugie ptaszki, a zwierzęta dobry schuł. Zaprzałem jo libotcyna jaden BOM, ako jo tylko z mało spokoją, a jo rezystentna przeciwo zimie a mrozoju. Rościo tylko na suchej a pieskołatej zimi. Wesebnie derje se pak rozszerja na glinułatej zimi derje zastaranej zwedu. Młogę obgliduju zmienu klimy, ako zawinu za wetebieranie tego BOMa.
5: Tam już tamten pytkuju, tam jeszcze są żadne wysyce. Takie nie przy nas, nie to przez ten suszy czas se strasznie zgubiło. Już jeszcze piciu mostrze jo, tam jo, tej se żył tak jak ten brzaska, u tej luralskiej guli, a u te wiecer mryjo jak rostu. Gleto ka wszystkie ziemi nazemski deszcz, a ten nazemski deszcz tuk wiecer nie dają. Przecież piry. A zimy tylko mało, ale piry dało w septembrze, oktobrze, tam dało w deszcze, nowembrze, wiedry oddało inaczej.
1: Ukliełki libotcyny są miekliwe przeciwko ususzeniu. Wenase omłożują przedełszym przez ubijanie kerynio, a trzeba tylko dość światła. Libotcynu laszko speznajesz na sztomie.
5: Ta nieurzy jest taka wielka, a mam mniejsze lupenka, a pędykiem ta szkóra inaczej, ta jest taka wicer, no, pluła.
1: Na szkere młodych BOMku są typiskie rusiane korkowe pory. Libotcyna, albo inaczej Wysyca, ma małe, zupkate opienka na 5 do 7 cm długim ogonku.
5: Te są takie małe, a mają sztyle takie szanki, a dlatego cyta papel, gdyż to jest emat cieslo, a w piczku wieczo było, jo.
1: Libotcyna może rość aż do 30 metrów wielka. W naszym regionie ordują 70 do 90 lat stara. Pe niezi 15 latach pak jej rościenie wetebiera. W naszych sach pak znają libotcynu z kery mniejszu.
2: To są byli takie kry, te nie są przewielkie ordo, ale...
4: Są wielkie, tylko nie są, to jest trochę tak jak wierzchna, trochę to jest tak wielkie.
2: U nas byli to takie kry w naukach, to ja była tam mała weda, a na krzemie są byli.
1: Co mu libotcyne drewo bieru?
5: To drewo nie jest wiele wiert. Nic co mu. To jest plus, tylko aż ten BOM tam stojał, a chlotk dal, ale wacę drugie mają, aż nieco wytok twarzy, tylko nie jest wiert. To drewo jest mikie. Jeszcze to jest miksze, jak topelowe drewo.
1: Libotcyne drewo jest wielkim laszkę, a miekę. Używa się tylko jako lipane drewo, nimski szpelholc, Szwiracki, a tylko za produkcję celuluzy.
2: Toga są mogli żarżania za senue widwy, a tak dalej, z tego gotować. To ja wiem, to są my tylko.
5: To by nie...
1: Libotcynu są dujki czas widzieli jako konkurencu na przeciwo drugim, gospodarski ważnym drużynam bomu. Wesebnie susega starali we szkroki, hejce albo duby. Żeńca płasi Libotcyna jako ekologiski, a zagelnikarstwo zajemna drużyna. A jeje pisane opiena we nazymie obogasiuju przyrodnu krainu.
2: A to, co mnie przecej obdziwował, lec równoż żeden wieczny był, te lopienka też się tak chytali, a też stajnie byli we niemierie.
4: Jo, to opiena se Česu na tym bomie pędyma. Rączkę niżą wiecz, ale to ma pićku lufty ma żo, a pędyma se w noże.
3: Jo, to se Česu.
2: A to jo, nam dzisiaj nadpadło. Drugie bomy su w mierze byli, ale te su se stajnie gibali przy najmniejszych wieczach.
3: Ako Lubinki, jo.
1: A to chytanie, czeskotanie se na serskie ugronijo tylko jeszcze redniej, libotanie.
5: Jo, jo, liboco, jo, jo. A to liboco, jo, te lopenka, a szpiczkę wieczuje, piczkę wiecz.
1: A młody bomcyk, wesynka, jo rednuczka, libotka.
0: Jo, Marku, išo se znaš to redno pomenovanje na serski Lipot, cina jo bom leta 2006 a 2006.

0: Tege we firjach su naše redaktorki a redaktore Sarskiego tyženika nowy casnik pilne. A my se ninta jaselimy na nowe udaše a przy telefonie jo šefredaktorka Katalin Poradzkoc. Dobry dzień, Katalin.
1: Na dobry dzień.
0: Jo ninta we firjach, to što my już przerażili, mašo za možinu tu reagavu.
1: Na każdy pad to jest nasz przydank za możinu, a sobie już wiele stało, coś nastupa naszą możinu. Na przykład już zachopiła kokotua sezona, albo sezona żniunych naugów, możemy takie gronić. Toż zgonio się plan nas, kto te gulce są, które są na przednich łapaniach kokota, to są byli w Tureju, w Barbuce a w Berkołach gwo kokota wytrgnuli, a z tym żnionu kronu dobyli. Dokolaż to jeszcze żnione krale smieją pen 6 a 20 septembra swoją wjaz psi zupa kokosza w Berkołach zastupowasz. A mimo tego mamy za was zase nasz terminowy przegląd psiducych kokotu, tak, aż możesz je net do waszych kalendariów zapisać.
0: Po takim serwis około żnionych zwierzeniu, ako są się zachopili, a zawyszczy, co wytmalowali zase na kokotach, a masz redne fotografie.
1: To zmijamy na każdy pad.
0: Na co możemy się jeszcze jaselić?
1: Na przykład zgoniasz o nieco w festiwalu ma we Łużycy, dokolaż, to są takie nieco za młodych ludzi, ale takie za młodych dorosłych. A tak ja na przykład swoją premierę zwiesił jeden festiwal w Hoszebuskiej Starej Płachtarni, a to jest Lost Poetry Festival. To jest jeden festiwal, kęć młodym poetyckim głosom spod zajcznej niemskiej a Europy jawiście pobytował, a miazy tymi poetami z tej teke ustupiły dwa serskie spoken word umiełca. A to w onej z tej były, to zgonił się na każdy pad dla nas w Casniku.
0: A pewnie jeszcze ten Witaj Festival mogę sobie przedstawić.
1: To se wie, dokolaż to był akwenientu na końcu tyżynia w miłoczańskiej skale, a se wie, aż smy jako casnik, smy byli teke pedla, to jo nie do ciesze udaše tego festiwala, a ten zagorio oglidario wysebnie z pisanym programom, a teke ze familiarną serskiju atmosferu, ne? A gości su megali tam na przykład co obzieliś na workshopach, siebie serskie krótkofilmy oglądasz, a takie koncerty serskich, wiele serskich kubków, każ Barlinska Droha albo Janka Hanka dożywisz.
0: Po takim stoi możina we fokusu, we tożtom udaszu, mimo artykulu za możinu albo festiwalu za możinu.
1: A możemy wam jeszcze nieco dorady dać, a to jo żyła dwój kus od tej alternatywy C w Hoszebusu. Te mają nie do wyleszowskim czasu takie przedstawienia pod głąb niebiom na dworze, a runo grają oni jeden kus, kęć jo pak w niemskiej rece, ale weto ten tytuł jo drei Sorben auf Kumpeltod. A to jo luśne, ale weto teke czochu, no ja tużne grasie.
0: Po takim najleżejskie żywadło możemy se teke jaselić hove mieście. Jo, przy telefonie jo była Katalin Poradzkoc, ta szefredaktorka naszego serskiego tyżynika Nowy Casnik. Dziękuję se apen życym redakcji jeszcze jedne dzień.
1: Ciągle rzek, a to życym wam teken.

Jeden ze žnjownych nałogów w Dolnej Łužycy jest łapanie kokota. Michael Maja jest z tym nałogom zabierał, a namako podobne we drugich krajach. A potem je wezjawił przed dwiema letoma w rozladze ryt przynosku pod titulom Przysweźbne a podobne predoniki łapania kokota. Miaze je podał przykład z belgijskie. Tam rytuju kwaszingoju przy swieżeniu guse cego retowania w niegajśnych polderowych sach flandryjskich z takim plaflamo żyncają to żyl miasta Antwerpen. Retarje na zimnokrzejnych koniach zasięgną z przewodem dujarskiej muzyki. Drewiane wrota są niższe, tak aż wysoko skradu nisko, a retarje muszą retować na bodce mimo nie. Specetnie są brali za swieżyn żywu z wylium namazanu gus wet ustajenia kazni. Żywieś na szczęstu żywieś, a dważaszcza za szczyt zwierzętowe belgijskie bieru za ten nawok niapo. Google Gus. Dobyszar albo dobyszarka dostanie kronu, a kralojski płaszcz, a smieją się pomienić cały to kral albo kraloka. Ojo nasza żyńca jest na serska sztucka k żyjonionym swieżeniam.

0: žycenja.
1: Helga Tatanowa ze Žilowa swieši žinca swój či a 70. narodny dzień przyjaźelki a przyjaźele wejsnej domowinskej kupki jej uczobnie gratulujú. Zdrowa dewestaż a se żywienia jaselíš. Ako teke witaj Vetku Barka a net zyszce naze Rubina. Wenamy, że se jaselíš na wieliki kulowaty bostakowy swieżeń we kresu familie a przyjaźelo. Kšešťase temu narodnemu dniu žyci jej teke cvonky kora Wóżyca, szo to niż lepsze. Nadalej wiele wiasy lepszy spiwaniu a drugich aktywitach.